0: de ese coco, le quita la chapa, te bebes el agua y te comes la masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa,
1: masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa, masa,